0: 在联合国阵地附近的活动向黎巴嫩真主党武装部队提出抗议。与此同时，维和人员继续报告，以色列国防军在联黎部队行动区域内进行广泛军事活动，包括高密度装甲车辆调动、大规模工程和爆破作业，以及持续后勤运输。联黎部队记录显示，前一天共有340次炮弹发射归因于以色列国防军，另有11次归因于黎巴嫩境内包括真主党在内的非国家行为体。联合国方面还表示，影响医疗卫生和基本民用服务的袭击持续，引发严重关切。日前，黎巴嫩南部省斯里法一处隶属于公共卫生部、由志愿人员运营的医疗中心遭到空袭，造成一名医护人员死亡，另有5人受伤。在奈拜提耶的图尔，另一名医护人员死亡。此外，联合国人道主义事务协调厅指出，黎巴嫩人道局势严峻，当地生活成本正在上升，粮食安全状况也在恶化。自局势升级以来，食品和燃料成本上涨，进一步推高运输和生产成本，削弱了家庭购买基本食物的能力。
1: 中东局势持续紧张，全球能源与供应链受到严重冲击。在波兰，当地不仅化肥价格飞涨，导致农民无力购买，工厂销售受阻，就连农作物出口也面临严重困境。
2: Myślę, że ten konflikt, który mamy na Bliskim Wschodzie, na całym świecie powoduje wzrost kosztów. To są koszty wzrostu paliwa i ceny wzrostów nawozów azotowych, które głównie się produkuje z gazu.
3: 舒穆列维茨表示，波兰作为欧洲主要的化肥生产商之一，拥有自己的氮肥厂，但却未能在这场化肥价格上涨风暴中幸免。
2: Ziemi, więc my w Polsce mamy zakłady azotowe, które produkują azot, ale produkują je na bazie gazu, który zdrożał. Więc wzrosły także ceny i nawozów. Ale wielu rolników musiało te nawozy kupić.I koszty produkcji będą znacznie wyższe. Koszty nawozów to są dosyć istotne koszty w produkcji rolniczej, sięgające rzędu 50, a nawet czasami więcej procent.
3: 波兰农民弗洛茨基告诉记者，化肥正在成为农业生产中最沉重的负担，他不得不转而种植一些像大豆之类的低耗肥农作物。
4: Soybeans don't need a lot of fertilizers.The soybean don't need nitrogen fertilizers, so the costs of production are very, very, much lower than on the other plants.
3: 化肥价格的上涨直接削弱了农民的购买力，当地的化肥厂销售额也因此大幅下降。
5: Na pewno spadek sprzedaży jest w granicach 40-50%. Co jest niższa sprzedaż, to oczywiście no, marże firmy też również maleją.
3: 波兰农业商会理事会主席舒穆列维茨在采访中强调，霍尔木兹海峡的紧张局势不仅造成了波兰农业生产成本飙升，也导致农产品出口受阻，这让本已举步维艰的农民雪上加霜。
2: Te tradycyjne rynki, które żeśmy w rynku zbytu mieli, także zaopatrywaliśmy kraje Bliskiego Wschodu. Eksportem naszych produktów rolnych zostały mocno zakłócone.
6: Nim 正在收看的是新闻直播间。
1: 网购仅退款服务原本是电商平台为了优化消费者购物体验而推出的一项服务，省去了生鲜、衣服等特殊商品的退货流程。但最近，河南的榴莲卖家程先生却遭遇了一次恶意仅退款，引发舆论关注。这一事件再次暴露了仅退款机制被滥用的风险，也反映出商家维权成本高昂的现实问题。
7: 商家卖榴莲发货才2天就被买家以发霉变质为由直接申请平台仅退款。
8: 他的售后类型就是退款，然后留言就是商品未开已经变质，黑黝黝的，长霉菌了都。
9: 他是在10:48申请的，然后的话10:53就直接就退掉了，相当于中间只有5分钟，很快呀。
7: 可商家程先生越看越不对劲，买家发来的变质榴莲照片怎么看都不像是自家的货。
9: 还没有找到之后，他就已经仅退款成功了，然后的话就开始说我们服务态度不好，就说已经吃坏肚子在医院，啊，就 辱骂我们，再进一步。